0: Will the group panel sponsor the ladder chair players?
1: Potem do chair rakina. Si było swoje drugi rezerw, to jest słowo siłę. Jak ja miałem, to nie robię siłę, myślę, czy mi już teraz rozumiem.
2: Nie jest to nie to jest nie
1: to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie
2: jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest to n

0: dalej.
1: Mhm.
0: Siła jest konfiguracyjna, no mam jeszcze tylko specjalnego ludzia. Takie rączenie dla ludzi.
1: Ja ci kozę i... No nie...
0: No.
1: Ej, skąd są lepa?

0: chyba tam jest to zręczny.
1: Czekaj, tylko my next stop.
2: Ma vaffanculo al porco dio.
0: Il cliente di più se due, mi